yeah, it's your boy Zo, tout le monde Zo mort. Du coup, on a ici dans nos Green Radio. Razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo, razo,